wiase awieye osima mo mama kumantu na menimo ewo ho ene nyina di kosi wiase awieye oni erwade na mo a aya mesro

said David Beckham ne ne chocho mucho ne wukani omo so po mo ne akoma and sima edu enum ne apo Argentina captain Lionel Andre Messi Cusitini